0: Alfa. Letos jeseni.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
0: Mi smo Salomon.